0: Ama ya ni chia awie peye.
1: Ya me amu wami. Amu
0: wami. Ya shew kwanyo. Ya me amu kwan kwan. Ya suwet yin chao.
1: Wanya ni uja ya.
0: Wini mwana nyengye. Nimo,
1: Ejama,
0: Ejama, Ejama, Ejama, Ejama,